0: Salman Rafiki.
1: Musasanya poki na buddu mu kibuga Masaka. Wakati. Mwetu sensira, netutakaza batwali jako.
2: Radio